Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia LEM FM. Zaczynamy od omasz audycję, jaka wszystkim nam się należy po tyżny ciężkiej roboty. Mamy sobotu, 16 den maja. No i do was wisiduje Seweryan Kosowski, ogłoszu się kuwą priamo z wrocławskiego studia. Dnes dosz takoj ciły den lał i moż powiesty, że w ciłej Polsce, na Lemkowyni, na Czużyni i w Wrocławiu tak samo ciły den mokro. No ale niczym my się tiszymy, że mamy jar, że mamy dołgy dny, takoj weczery. No i przy tym, że dobrą muzyku w Lem FM możete furt lemkiusku, a często tiszy inczu poczuty. To jest ważne, że mamy swoje lemkiuskie radio. No toż zaczynamy.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: Podomasz.
1: I tak dorosłacie otóż den, kiedy byście zauczyli radiolem FM, no to ono wyzwuczy na pewno. Dumam, że też będzie zrealizowana audycja o domach, ale w moim wydaniu będzie ta audycja jako budu dla was musiał zrealizować z mobilnego studia Skrynici. Czemże tak? A to za to, że już o tydzień odbude się 13. Międzynarodne Biennale Lemkiewskiej Rosyjskiej Kultury, Rutenale, jaki organizuje Stowarzyszenia Lemkiew. No i to pierwszy dzień tego naszego Biennale 23 maja w sobotę o tydzień będzie w Krynicy, a drugi dzień 24 maja w Sowi. No i przydód того року виступити русинські артисти, між іншим, очевидно, з Лемковини, з Польщі, з Прешівщини, з Словаччини, з Підкарпаття, з України, з Румунії, з Мадяр, Хорватії і Сербії. Будуть ті ж члени Світової ради русинів, будуть ті ж інші артисти, вистави будуть творчості, між іншим, лемківських малярів. Не здраджаме хто, коли і о котрій годині, але кіт бисте, що вибирали, так прийдьте, а на певно не пожалуєте. Так що отужден Рутенале, Бінале Лемківської русинської культури в суботу в Криниці, а в неділю в Сові.
2: Стоваришення Лемків запраша на Рутенале. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj Łemkowynę.

0: Tułem Kiuskę Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
3: LMFM.
4: LMFM.
2: Wertam do Was, doroslecze, prodążamy audycję o domasz. Za mikrofonem jest Seweryan Kosowski. Gramy, weselimy się do 21 godziny.
0: O domasz.
5: De było, tam było, między Karpatami a Polonynami był jeden walał, a u tym walali wyrosli dwoje szuchaj. Zdatny, ale najwięcej si ważać swoją kulturę, tradycji, dziewoczkę, a żywit u nas na wychodzi. Posmotry tu, brat, szak to nadhera, najkrajsza ziemia na świecie. Tak sa teper posadź, a wychutnaj si kusoczkę.

No i tak, lije, pogoda taka, a nie incza, ale nie trapmy się, tiszmy się z tego, co mamy. Oczywiście, ja wam żełam, żeby tego słoneczka dla was bilsze było, żebyście się jakoś bilsze weselili, bo słońce nam potrzebne, jak to by się dojudzi, to witamina D. Z toho nam się rodit, ale nie trapmy się tak jak Hariu, tiszmy się, bo taka jar z deszczem nam potrzebna, żeby lito nie było za suche, a już jest paskudni, o tym znamy, o tym się bisiduje. No dobry, tak żebyśmy jakoś zeszli na ziemię, tak wam teraz zaproponuję do Larsiu, priamo z naszej Lemkowiny, a późniejsze też po Lemkiuskie, ale pójdziemy na czużynu na zachodniej ziemi, aż do Strzelec Krajeńskich.

Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom z hartam ohen z serca, wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat, obarianczyk z mojej muki budu piuk.

tygodnia portalu LMFM. Przyklikania. Lemkołyna w dialogu sztuki i pokoleń. Malarstwo jak akt pamięci. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Wystawa Przyklikania to stricza dwóch artystów, którzy choć hosnują do kremy malarskie języki, uczyt ich refleksja nad pamięcią miścia, doświadczeniem pogranicza i kulturną spadkowyną Lemkołyny. Prezentowane roboty Marty Krynickiej-Orzech i Barbary Hubert tworiat wielowymiarową opowieść o historii dostomennosti i o tym, co minęło. Wystawa prezentowana jest w Wojewódzkim Domie Kultury w Rzeszowie od 8 do 31 maja 2026 roku. Jak podkreśla kurator wystawy Andrzej Żygadło, tym, co spaja prezentowaną twórczość jest cytowania odklikania do tradycji i doświadczenia pogranicza kultur na obszary południowo-wschodniej Polszczy, rozumlenego jak prostier pronykania się pamięci, historii ta indywidualnych narracji. Jak raz se z kontekst naznaczenej wyseliniami, braką prysutnosti i pererwanym trwaniom staje się punktem wychodu malarskiego hladania opoch artystok. Jedna abstrakcja i duchowa materia obrazu. Marta Krynicka-Orzech w swojej artystycznej praktyce konsekwentnie sięga do dziedzictwa Lemkił. To fundament refleksji nad obrazem i kulturną pamięcią. W prezentowanym na wystawie cykle Przyklikania rozwywa skorsze zainteresowania ikoną, ale w interpretacji wydymy osadzeni w współczesnym malarskim języku. Jak czytamy w kuratorskim tekście, artystka podnimat cytowania poślidowną probu, żeby pouczyty język ekspresyjnej abstrakcji z wizualną i symboliczną tradycją ikony. Centralna kompozycja charakterystyczna dla ikonowego malarstwa jest zachowana, ale pole ikony cytowania jawy cię autonomnym i znaczuczym prostorom obrazu, w którym stryczają cię ekspresyjny rzest, miściamy roślenne elementy czy wydilene geometryczne obszary. Inspiracją są dodawne ikony, na których widno zub czasu, cytowania. Wkryty potemniły mawernik samy, zabrudzeny z naruszeną warstwą farby, która odpada. Zachoplenia materialnym wydom ikony wede do świadomej redukcji obrazu. Lesza dlem najważniejsze elementy struktury, światy i religijne sceny, cytowania, woznykając z małony abstrakcyjnego prostoru czeraz oszczadne zaznaczenia figur postaci i wydymy nimby. Stają się one punktami zasereżenia pizerynia i kontemplacji. Powydoki pamięty i obrazy znikania. Malarstwo Barbary Hubert hosnuje inczą wizualną strategię, ale tak samo mitno osadzeno w problematyce pamięty i wtraty. Artystka od roku upidnymat temu najistniejszych miejsc, bywszych seł, które zalale pit rezerwuar Soleńskiego Ozera. Na teperyczni wystawi prezentuje paru nowych malarskich cykliów. Maryńczy Matysza pamięty, grupowy portret czy warstwy pamięty. Jak podkreślał kurator, obrazy Hubert budowane są przez cytowania zostawienia postaci ludy i architektonnych motywów z pejzażem, wkrytych transparentnymi warstwami farby. Osobliwo ważnym symbolem staje się sylwet cerkwy w Krywi. Pojawia się w wielu robotach jak uniwersalny symbol rusyńskiej dostomenności pogranicza. Postaci są najczęstsze wkazywane od peredu, wzięte z archiwalnych, rodzinnych fotografii, postepenno się rozmywają. Transparentne farby sprzyczyniają cytowania efekt pronykania się obrazu i postepennego znikania form. A sam obraz staje się nosytelem relacji między przestępnictwem a ustępowaniem, pamięcią a wtratą. Malarstwo Barbary Hubert może odczytywać jak wyt po wydoku pamięty obrazów zatrzymanych na granicy znikania. W dialogu. Wystawa pronykania nie proponuje dosłownej rekonstrukcji minułosti, przeciwnie. Jak zaznaczono w kuratorskim tekście, pamięć miścia jest wkazana cytowania nie jak rekonstrukcja, a jak odkryty wielowarstwowy proces wyjawiania śladów minułego w współczesnym obrazie. Stricza dwóch malarskich języków utworzy prostier dialogu między sakrum a codziennością, między tym, co materialne a duchowe, obrazom, a tym, co nieprzytne. Przyklikania jest wystawą o pamięci jak procesie, kruchym, niejednoznacznym, furt negocjowanym. Poniedziałek, 11 maja 2026 roku. PSK schwalił dalsze eurofondy do rosyjskich regionów. Autor listy Petro Medwid. W poniedziałek, 4 maja 2026 roku, odbyło się 22. zasiadanie Rady Partnerstwa Przesiewskiego Samosprawnego Kraju, PSK. Jak informowała choworkynia PSK Dasza Jeleniowa, zasiadanie przyniosło schwalenie nowych projektowych zamierzeń integrowanych terytorialnych inwestycji. Sąd w ciłkowej sumie 3,8 milionów eur i sąd premowany na moderniejsze kulturne obiekty, jakostniejsze szkolstwo, ale na przykład i na rewitalizację historycznych obiektów.
tytłania. Żupne eurofondy są pro nas kluczowym i adresnym instrumentom. Nie inwestujemy od stoła, ale toczno tam, gdzie prymatory i starostowe najwece potrzebują pomyć pro zlipszenia żywota u swoich miastach i sełach. Powił predseda PSK Milan Majerski. Dzięki mechanizmu integrowanych inwestycji kraj nasztartował masywną podporę pro najmniejsze seła do piac do żyteliu. Medże pitporeny ma małe masełamy, sąd teper i rusyński bajeriucicy to pola. Żupan Majerski wspomniał, że Rada Partnerstwa PSK schwalała i przybliżno 10 milionów euro na kanalizację i wodowod w celi zboj. Schwalany projekt miasta Swydnyk w sumie 359 tysięcy euro z groszy Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwytku zabezpieczuje ryszenia na zatrzymowanie wody posrednictwem kompleksnej rewitalizacji prostorii pro oddych i pisze na ulicy 8 Maja. Lokalita się ma zmienity na parkowo-oddychową zonę z łoczkami, oświetleniu, a fontankami na pytną wodę. Wytworzy się mają i deszczowa zachorota. W sąsiednim okresnym mieści, Stropkowi, będzie produkowana czwarta jednoczesna zawieszalna obnowa hołownej płaszczy. Rada Partnerstwa PSK intensywno pracuje na napełniowaniu finansznej alokacji z programu Słowakia, która je pro priasiłski kraj wstanowlona na urowny 293 milionów euro. Aktualno jest chwalonych już 92% alokacji i do 257 projektowych zamierzeń w sumie 270 milionów euro. W schwalowaniu projektów finansowanych z żupnych eurofondów należy priasiłski samosprawny kraj między najaktywniejsze krajskie samosprawy, informowała Jeleniowa. W Hrabskim przypomnieli sobie 50 roków od śmierci świeszczenomuczennika Wasylija Hopka, autor listy Petro Medwid. W niedzielu 10 maja 2026 roku w Hrabskim, rodnym seli błażenego świeszczenomuczennika Wasylija Hopka, preszywskiego pomicznego episkopa, odbył się archieparchialny odpust, którym sobie duchoweństwo i wirujuczy Rzekłokatolickiej Cerkwy na Słowakii przypomnieli 50 roków od śmierci błażenego. Jak informował choworcia Priasiłskiej Archieparchii, otec Michał Pawleszynowicz, torżestwo poczęło modlitwą Świętego Różańca, pak prodożowało molebną ku blażenomu świeszczenomuczennikowi Wasylejowi. Nie hladał sławu, wszystkich lubił. Hołownym punktem odpustu była archierejska liturgia, którą w cyrkowno-słowiańskim języku odprawiał wysokoprosiaszczenny władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop i metropolita. W jednym z nim służyli i preświaszczenny władyka Kurt Bernet, archieparchialny episkop Pasaiku Sesha, który je w tym czasie na roboczo duszpasterski na wczciwi w Europie. W jednym z nim służyło ponad 30 świeszczenników. Na torżestwie brało uczest i mnoho monaszok i wirujących z szerokiej okolicy. W propowidę hołowa Rzekłokatolickiej Cerkwy na Słowakii wkazał na wece historycznych faktów i z żywota Bożenoho, przy czym wychodził z świadectwa jeromonacha Anatasa Pekaria, który o władykowy Wasylijowy powił to te słowa, cytuania. Wasyl Hopko nie hladał sławu, nie domagał się sprawiedliwosty, ani nie żadał pomstyty się. Wszystkich lubił, wszystkim odpuszczał i mał na machu posłużyty swojej eparchii jak pomiczny episkop. Koniec cytuania. Kiedy Jona akcentował u propowidy żertwenną służbę świeszczenomuczennika Wasylija po roku 1968, kiedy naperek pidłomlenomu zdorowlu powzbudzował wirujuczych, rukopołożył świeszczennikiu i pomachał przy obnowi cerkownego żywota. Jednocześnie był prosty i bliski ku obyczajnym ludziom i mał sposobność nesty terpienia w tychoty i do wiry w Boha. Na końcu torżestwennej liturgii przychoworył się i władyka Kurt, który podkreślił osobność władyki Wasylija jak murza, który w ciężkich czasach komunizmu został wierny Bożemu Słowu i światiejszemu odciowy, przy czym wkazał na realność dzisiejszej doby, której nie dominuje żadne obmedzenia swobody czy wieroispowiadania, ale sama swoboda, tucha pomocy i groszach robić ludzi jeszcze wece niesłobodnymi i związanymi. Świeszczenomuczennik Wasylij. Bożeny świeszczenomuczennik Wasylij Hopko był rzekłokatolickim episkopom, muczennikom komunistycznego reżimu i wyznaczną osobnością rzekłokatolickiej cerkwy na Słowakii. Narodził się 21 aprila 1904 roku w Hrabskim. Pro swoją wiru i wierność papowi rzymskiemu był podczas totalitarnego reżimu więzniony i prześladowany. Amer 23 jula 1986 roku. Wseleński archierej Joan Paweł II o wychołosu za Błażenoho w 2003 roku w Bratysławii. Rzekłokatolicka cerkow sobie jego praznik przypomina 11 maja, w den, kiedy przyjął u 1947 roku episkopską hierotonię. Jego moszczy są ułożone w bocznej kaplicy katedralnego soboru świętego Joana Chrzestitela w Prieszowie. U Świdniku odkryli informacyjny center Europe Direct. Autor listy Petro Medwid.
U wtorek 12 maja 2026 roku odkryli u Świdniku nowy informacyjny center Europe Direct, który ma służyć jak punkt kontaktu między żytelami podukleńskiego regionu i instytucjami Europejskiej Unii. Informuje o tym agentura TSR. Center wyniknął pod pokrowytelstwo Konfederacji i Profsojuzji Słowackiej Republiki i należy do siety 10 nowych centrów Europe Direct na Słowakii. Na światocznym odkryciu brali uczest przedstawicielka Kancelarii Europejskiego Parlamentu Natalii Szczasna, prymatorka Świdnika Marcela Iwanczowa i wedúcy od dilinia komunikacji przedstawicielstwa Europejskiej Komisji na Słowakii Peter Żabka. Prezydentka Konfederacji Profsojuzji Słowackiej Republiki Monika Uhlerowa przy odkryciu powiła, że profsojuzy dijú na ciwi Słowakii, no posrednictwom nowego centra chociat ukrypyty perepojenia socjalnych i roboczoprawnych tem i z regionom Sewerowychodnej Słowakii. To, że wybrali Świdnik za jej słowami, jest powiązane z tym faktem, że region ma dochodowe, socjalne i ekonomiczne problemy. Zadaczą centra jest dawać informacje o Europejskiej Unii, tworzyć prostor na dyskusję o europejskich temach i organizować oświetne aktywności pro szkoły i żyteli. Medze hołowny priorytet centra należy podpora dialogu z rażdanami, podnymania świadomości o prawach rażdaniu, bezpieczeństwie, ochronie żywotnego otoczenia czy digitalnej transformacji. Podczas roku planuje center przygotować 6 regionalnych podi. Aktywności chce realizować w współpracy z Konfederacją Profsojuzji Słowackiej Republiki, Europejską Profsojuzną Konfederacją i Europejskim Gospodarskim i Socjalnym Komitetem. Europe Direct są miejscowe kontaktne centry, które podawają informacje i odpowiadają na wszystkie wątpliwości o europejskich działach. Odpowiadają na nich osobno i z ohľadom na miejscowe obstawiny. Szkolowane robotnicy organizują podii na szkołach, dyskusje z miejscowymi i regionalnymi politykami, reprezentują Europę na weletorgach i nawiązują kontakty z żytelami. Na osnowie więcej jak miliona poprosił za rok, mają pak europejskie czynowniki możliwość poznać potrzeby i obawy grażdaniów. Sereda, 13 maja 2026 roku. Poczesnym gromadzianinom Kałużskiej Gromady stał Fedir Labyk, autor listy Seweryan Kosowski. Do spisku poczesnych gromadzian Kałużskiej Gromady dołączył zasłużony lemkiuski dijacz Sered Lemkiu na Ukrainie Fedir Labyk. Rieszenia w tej sprawie przyjęła Kałużska Miestecka Rada. Labyk był odznaczony za dołholitnią pracę i wyznaczne dosiahnienia, w tym na nywi lemkiuskiej kultury, cytuania. Pan Fedir to człowiek archiw, człowiek dusza, czyja praca sochrania pamięć predkiów dla naszych potomnych. Jego autorytet seryd lemkiuskiej gromady ta mieszkańców Kałużczyny jest bezperecznym. Pisze się na oficjalnym sajcie Kałużskiej Miesteckiej Rady. Laureat urodził się 20 maja 1937 roku w Świadkowi Wielki Jaselskiego Powitu. W 1945 roku rodzina Labykiu była wyselena na radiańską Ukrainę do stalinowskiej oblasty, dnes Donecka. Od 1946 roku prożyła w Kałuszy, gdzie ostatecznie osiedlili się Lemki jak wtikali z Dalekiego Wschodu. W 1955 roku zakończył kałużską średnią szkołę. W 1964 zawarszył kałużski chemiczno-technologiczny technikum, a w 1981 Iwano-Frankiwski Instytut Nafty i Gazu. Był deputatem Kałużskiej Miesteckiej Rady drugiego demokratycznego sklekania. W 1955 roku był czempionem Kałusza z sportowej gimnastyki. Fedir Labyk należy do pokolenia tych, jakie już na zaczatku 90. roku włóczyli się w odrodzowania lemkiuskiej kultury seret pereselenciów do Ukrainy. W 1992 roku był obrany wedúcym Kałużskiej Miesteckiej Gromadzkiej Organizacji Wseukraińskiego Towarzystwa Lemkiuszczyna. Neodołcha był za sprawą działalności Labyka osnowanej chor Studenka, jakomu w 1996 roku było nadane zwania Narodnej Samodialnej Folklorno-Etnograficznej Ansambl Piśni i Tańcia. Labyk jest odnes aktywnym uczestnikiem kolektywu Studenka, gdzie śpiewa, tańczuje, wykonuje wersze ta humoreskie po lemkiuskie. Sama ansamble do teper tworiat w bliższosty iszczy uredzenci lemkoweny, pereselene jak dity w sorokowych rokach 20. stolicia. Był inicjatorem i organizatorem odkrycia w Kałuszy skulpturnej kompozycji w pamięć pereselenciów z Polszczy, w tym czyśli z Lemkowyny. Jak jeden z nieczyslennych dijaczy na Ukrainie dbat o krasu lemkiuskiego języka, o to, żeby besida, jak uchosnują lemkę, była czysta, bez wlejań szczuczych języków. Sam prekrasno besiduje po lemkiusky. W 2025 roku kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała mu nagrodę imienia Epifana Drołniaka Nikefora, cytuania, za trud życia oddany dla lemkiuskiej kultury.
Odebrał jej osobisto w czas minuloriczny 45. Lemkiuskoj watry na czurzenich Michałowi, gdy wystupował i kolektyw studenka. Na podii wspominana była i 80. rocznica tragedii. Weselin Lemkiu na radiańską Ukrainę w 1945 roku. Czwer, 14 maja 2026 roku. Lemko Tools, miejsce lemkiuskiego języka w digitalnym świecie. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Jeszcze do niedawna o buduczności lemkiuskiego języka besidualizmy w kontekście szkoły, literatury, kulturnej działalności, folkloru, historycznej pamiatycy, prysutności języka w publicznym prostorii. Były to fundamentalne zwidania, bo jak raz w tych obszarach przez wiele roki uryszało się dalsze peretrywania lemkiuskiej kultury po katastrofach 20. stolicia, o rozochnaniu wspólnoty i zanyku naturalnego językowego środowiska. Na samym werszku skorsze wymienionego jest oczywidno międzypokoleniowy perekaz. Dnes jednak dobry wydymy, że istnieje nowy wymiar funkcjonowania języki, digitalna obszar. To hyn odbywa się wielka część współczesnej komunikacji. Tam perenosy się edukacja, medii, archiwizowania znania i sztodenne są spilne życia. Język, której digitalnie nie istnieje, zanykat. Cylemkiwski język istnieje tam, gdzie prochodzi współczesna komunikacja, znaczy w internetie. Nie idę już o prysutnist azbuky w komputerii, smartfonii czy możliwość zapisania tekstu. W 21. stoliciu język funguje jeszcze raz prehladarkę, automatyczne tłumaczenia, rozpoznawania besidy, syntezu hołosu, aplikacji, socjalne medii, nariadia sztucznej inteligencji czy digitalne bazy danych. To hyn współcześnie tworzy się nowa infrastruktura komunikacji. Nie jest w technologiach, nie istniejesz. Dla wielu języków to proces, który przechodzi naturalnie w jedno z rozwitką technologii. Problem zaczyna się w premierii małych języków, osobowo tych, które dziesiątkami roków funkcjonowały na instytucjonalnym marginesie, bez dostępu do techniki. To gdy brak digitalnej prysutności to nowa forma wykluczenia. Wielu małych języków przechodzi podobny scenarii. Sąd prysutny w kulturii, w piśniach, w podijach, ale postepenno znikają z codziennego życia. Czom? Tyż za to, że sąd coraz mniejszy praktyczny. Młodsze pokolenia piszą wiadomości po polsku, po słowacku, serbsku, madziarsku, po angielsku, dodajesz to chociaż, nie z ideowego wyboru, ale za to, że tak jest skorsze, mają możliwość hosnować różne nariadia, słowniki, autokorektu, podpowiedzi itd., nie musia dodumać nad zapisem. W premierii lemkiuskiego języka zaraz pojawia się widania, ale jak to napisaty? Jak raz w tym miejscu zaczyna się problem. Język, który nie ma swojego nariadia, prohryłat na etapie praktyki, bo jest trudniejszy w osnowaniu, bo nit lekko dostępnych słowników, nariadia, żeby prowiryty zapis, systemiu, który budut pitperaty pisania. W rezultacie osoba, która jest i świadoma, i zaangażowana, często rezygnuje z osnowania lemkiuskiego języka w sztodennych obstawynach, osobliwo w internetie. Heł jawy cię prostier dla takich inicjatyw jak lemko.tools czy lemkotran.com. To nie ciekawynka czy gadżet, lem to próba odpowiedzi na konkretne potrzeby hosnowateli języka. Co to zmienia w praktyce? Z punktu widzenia hosnowateli najważniejszy nie są deklaracji, ale funkcjonalnist. Platformy, wydi lemko.tools czy lemkotran.com, mogą oferować i rozwijać mrejcze słowniki i skore prowiriowania swił, pomagać w interaktywnej nauce, redukować orfograficzny chaos, pitperaty tworzenia tekstu, dawać rozrywku. Język, żeby peretrywać, musi być wygodny. Nie starczy, że jest ważny, krasny, najbliższy naszemu sercu i duszy, ta, że symboliczni nie da się go niczym zastąpić. Język musi być skory, dostępny, prysutny i wsiadł tam, gdzie piszemy i na co dzień się komunikujemy. Protiahom poślednich paru dziesięciu roków była zrobiona wielczesna robota dla zachowania lemkiuskiego języka. Rozwijano literaturę, edukację, presu, radio, wydawniczą działalność, wczynia itd. Jednocześnie świat zmienił się skorsze niż model ochrony mężczyznowych języków. Dnes dobry widzimy, że bez technologicznej prysutności język ostaje poza hołownym nurtom komunikacji. Prysutnist lemkiuskiego języka w internecie nie jest luksusem ani dodatkom, jest wymogą dla jego dalszego rozwitku. Za to inicjatywy takie jak lemko.tools czy lemkotran.com warta widzieć nie jak technologiczny projekt, ale jak strategiczny element szerszego procesu budowania współczesnej funkcjonalności języka. Nie idę wyklucznie o wychodu hosnowateliu czy moderny wizerunek. Idę o stworzenie obstawyn, w których język może nadal funkcjonować jak pełnoprawny narzędzia komunikacji
współczesnego człowieka. Na Radzie Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny ruszyło się szkolstwo, muzei i narodnostne wysyłania. Autor listy Petro Medwid. U wtorek 12 maja 2026 roku odbyło się tradycyjnie w prostorach bratysławskiego władnego hotela Borik czwarte zasiedanie Rady Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny. Zasiadania wił pit predseda Rady i jednoczesno upomnomoczonej Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny Akosz Horoń. Rada obchoworyła 10 punktów, medze kotryma byle szkolstwo, narodnostne muzei, narodnostne wysyłania, czy aktualne legislatywne procesy. Za rusyńską narodnostną mężczyznę brale uczast wszystkie triomy członowe toho poradnego organu władzy – Martin Karasz, Petro Medwid i Milan Jan Pilip, jaki je jednoczesno predsedą Pałaty Narodnostnych Mężczyzn. Na początku upomnomoczonej Horoń przypomniano, że niedawno nas na wsze odpustył pan Andrzej Posz, który stojał przy znowu zrodzeniu niemieckiej narodnostnej mężczyzny na Słowakii po 1989 roku. Dołho był członem wyboru pro narodnostne mężczyzny i etniczne grupy. Stojał przy zrodzi Muzea Kultury Karpackich Niemciu, gdzie był pak i dyrektorom i u 1990 roku był osnowatelom i predsedom karpato-niemieckiego obszczestwa. Členowe rady oddali mu cześć minutą tycha. W temie uczebniku bude resort hlada te możliwosti. Členowe Rady Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny listale na zasiadaniu informacji o aktualnym stanie narodnostnego szkolstwa za 2025 rok. Cytuję. Jednym z wyznaczonych legislatywnych kroków była nowelizacja szkolskiego zakona schwalona władzą Słowackiej Republiki w roku 2024 i z płatnością od 1 januara 2025 roku, która przyniosła wece korekcji relevantnych pro narodnostne szkolstwo. Pisze się w dokumenty, które członowe rady distale peredom. Okrem szkoł i z nawczalnym językiem narodnostnej mężczyzny zdefiniowali się i szkoły z nawczaniem języka narodnostnej mężczyzny, gdzie się uczyć język i literatura narodnostnej mężczyzny i może się w języku narodnostnej mężczyzny uczyć i dekotry dalsze przedmety. Postupno się zaprowadzała i systema podpornych kroków, które podle zakona się podawają w materyńskim języku szkolaria albo u nawczalnym języku szkoły. Momentalno są ewidowane 4 materskie szkoły z nawczalnym językiem rusyńskim, 2 osnowne szkoły, żadna średnia szkoła. Tak samo je 431 szkolariów osnownych szkół, które chodzą do szkoły, gdzie je holem nawczania rusyńskiego języka. Ministerstwo Szkolstwa odpowiło w dokumencie na wopros rusyńskiej mężczyzny, który dotulał się toho, że resort dał 2 miliony euro na kupowanie uczebników w językach narodnostnych mężczyzn, no uczebniki realno nesud, przy czym się na to skarżyli nielem Rusyny, ale i Ukraińci, a Madiary, cytuania. Resort Szkolstwa w roku 2020 odkrył rynek z uczebnikami i wydawania uczebników je w kompetencji okremych komercyjnych wydawatelstw i resort uczebniki nie wydaje. Ministerstwo Szkolstwa sobie uświadomuje krytyczne stan i nysku dostępność do których uczebniki w językach odnosnych narodnostnych mężczyzn i hladat możliwosty podpory ich wydawania. Koniec cytowania. Na dopełniający wopros Petra Medwidia, czy ktoś wiryt, że komercyjne wydawatelstwo bude wydawaty pro tak pro rynok nieinteresną publikację jak uczebnik w rusyńskim języku, przedstawiciel ministerstwa Kalman Petoc potwierdził, że hladają na resorty możliwosty, żeby to stan jakąś podporą pro wydawatelstwa poriszyli. Na dyrektora rusyńskiego muzea bude konkurs. Punktem zasiadania była i informacja o wyrocznych sprawach o diatelności narodnostnych muzeów Słowackiego Narodnego Muzea na Słowakii za 2025 rok. Potiszującym faktem jest, że Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury w poślednim czasie wykonuje i nauczno-badatelską robotę, co dołucho brakowało. Okrem toho, na perek konsolidacji publicznych finansów w minionym roku zorganizował szumne czysło wystaw i dalszych podziw u swoich prostorach. Przedstawicieli Rusyniu interesowali hołowno dwie temy. Pierwszą jest tema dyrektora, kiedy ku 22 oktobru 2025 roku była odklikana dyrektorka Luba Kralowa i od tołdy mał muzej uszlem dwóch powierzonych dyrektoriów, Jana Pywowarnyka i teper Ludmiłu Rażynu. Drugą jest problematyka rekonstrukcji prostoriów. Na to te temy dali členowe rady za Rusyniu w oprosy rezortu na aprilowym zasiadaniu Pałaty Narodnostnych Mężczyzn. Co do rekonstrukcji prostoriu, Ministerstwo Kultury znowu powtórzyło, że na to nie ma momentalno groszy. Cytuję. I z ohladą na techniczny stan obiektu i obmedzenie finansowe możliwości rezortu kultury na jego sanację i obnowu toho czasu ociniuje się dalszy postęp przy sprawowaniu toho majątku, przy czym rozdumuje się i o możliwości perenesty Słowacki Narodny Muzeum Muzeum Rusyńskiej Kultury do lepszych prostoriów, które nie wyżadują tak wysokie koszty na rekonstrukcję ich od muzea. Napisało ministerstwo w odpowiedzi.
Na zasiadaniu brała uczest i powierzona generalna dyrektorka SNM Wiarosława Bernatowa. To ta informowała, że dokończyła procesy ku temu, żeby do 30 dni był wypisany konkurs na dyrektora Słowackiego Narodowego Muzea, Muzea Rosyjskiej Kultury i Muzei tak po miesiącach mich byty holem w tej oblasti zastabilizowanej. Dodawamy, że na żadost predsedy okrągłego stołu Rusyniu Słowakii medziczasom Bernatowa potwierdziła striczu, na której budu duczasny członowe Rady Władzy Słowackiej Republiki pronarodnostne mężczyzny i член prezydii okrągłego stołu Rusyniu Słowakii Petro Stefaniak. Na striczy się mają obchowory szersza problematyka rusyńskiego muzejnictwa, wkluczno propozycji dla których aktywistów, żeby muzej perenesty do Medzela Borec. Górali u fondi na pered dyskusja. Uczestnik zasiadania był i Jan Sztołka, dyrektor mężczyznowego fondu, który odprezentował sprawę o diatelności fondu na podporu kultury narodnostnych mężczyzn. Wece interesu, jak sam dokument, wyklikała problematyka nowelizacji zakona o fondi, kiedy w minułym roku byli górali przyznani za 15 oficjalną narodnostną mężczyznę na Słowakii, no do teper nesut w grantowi z chemii i nie możut żadaty dotacji na swoje projekty. Tak samo się przedstawicieli mężczyzn widali, jak je nad im rychtowania większej nowelizacji zakona, która by wyryszyła niedostatki, na którą mężczyzny dochodowo zwracają uwagę. Przedstawicielka resortu kultury na zasiadaniu powiła, że momentalno się nie robi na większej nowelizacji. Co do małej nowelizacji, która by zauczyła góraliu do dotaczność schemy, to ta jest za jej słowami przygotowana. No powtórzyła już skorsze awizowane stanowisko resortu, że na peret odbudę się fachowa dyskusja o góralach, jak narodnostni mężczyźni, pak się budę ryszy też to dalsze. Realno to wyzerat tak, że słowacka władza napered wyznała góraliu za mężczyznę i teper jak kiedy cofała potysku i z dekotrych góralskich i słowackich nacjonalistycznych kruchił, które są proty toho ryszenia, żeby górali byli mężczyzną. Krytyczność jaku sytuacji wysłowił Paweł Zamiszka, przedstawiciel góralskiej mężczyzny w radii. Wopros góraliu tak leszył się nie do ryszenej. Monitoring rekomenduje denynek prorusyniu i posylnienia szkolstwa. Temu czwartego zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny była i sprawa o realizacji 6. koła monitoringu urowny implementacji Europejskiej Harty Regionalnych albo Mężczyznowych Jazyków u Słowackiej Republiki. Monitoring prochodził u minuwszym roku. Eksperty, które robili monitoring, mają dwie rekomendacje co do rosyjskiego języka. W dokumencie się doczytamy, że rekomendują słowackiej władzy przyjęte kroki na przyspustnienia przeważnej części przedszkolskiej, osnownej, średnioszkolskiej i technicznej fachowej oświty po rosyjsku w obłastiach, gdy to język tradycyjno osnuje się i zabezpieczyć kontinuitu między urowniami oświty. Rekomenduje się i oświta prouczyteli, który uczy w rosyjskim języku, zabezpieczyć nauczania historii, która odzerkaluje rosyjski język, pro wszystkich szkolarzy u oblasty, gdzie to język osnuje się, posylny tych osnowania rosyjskiego języka w komunikacji i z organami i publicznymi służbami, ale i polekszaty możliwość, żeby Rusyny mogli maty też dennyk albo dennyk, wkluczno online wydania. Tolem czas rekomendacji, które eksperty dali do dokumentu i swojego minuloricznego monitoringu w odnoszeniu ku rosyjskiemu języku. Rychtuje się sprawa o hosnowaniu języków mężczyzn. Rada obchoworyła na zasiadaniu i informacji o ocinieniu pełnienia zadań akcznego planu ochrony praw osób, które należą ku narodnostnym mężczyznom i etnicznym grupom na rok 2021-2025. Dalszą temą była informacja o przygotowaniu sprawy o stanie hosnowania języków narodnostnych mężczyzn na terytorii Słowackiej Republiki. Rychtowany dokument będzie monitorowany rok 2023 i 2024. Materiał wypracuje Urząd Władzy Słowackiej Republiki w jedno i z Urzędem Upowodnionego Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny. Będzie to za poriadkom semy taki dokument. Cytowania. Spracowania sprawy je toho czasu zakończone na roboczej urowny. Dokument będzie finalizowany i z obciachowego, analitycznego i redakcyjnego boku i je prerychtowany na jego przedłożenia do internego przypominkowego procesu. Pisze się w przedłożeniu dokumenty. Archiwne radiowe programy będą digitalizowane. Szef sekcji narodnostnego wysyłania słowackiej telewizji i radia Attila Lovas na zasiadaniu odprezentował sprawę o pełnieniu koncepcji narodnostnego wysyłania STWR. I z przedłożonych materiałów wydity, że publicznemu teleradiu w ramach koncepcji, która była przyjęta w 2020 roku, nie podaryło się zrealizować mnoho dił. W czasie konsolidacji nie jest napełnienia poda Lovasa ani tylko prostoru jak minułosty. Kiedy besiadujemy o telewiznym wysyłaniu, prawdą jest, że się podaryło i 120 godzin za rik zrobić 500 godzin narodnostnego wysyłania. No tak samo je faktom, że na przykład Todd Rick
i z tych 500 hodyn może telewizja wyroby tylem 148 hodyn premierowych programiu, znaczy wykrzyna i z 500 hodyn bude tworena powtoriniamy. Lowas przypomniał, że rada by mała żadaty nelem garancyju hodyn wysyłania, ale i garancyju groszej na wyrobu premierowych programiów. Nie spełniło się ani rozszerzenia madziarskiego wysyłania Radia Patria, rozszerzenia wysyłania w romskim języku od okremlenia narodnostno-etnicznego wysyłania tak samo nie zrealizowało się. Spełniło się, że Radio Patria je teper już i na DAB+, a u redystrybutoriu. Choć madziarski informaczny portal STWR rozbiła, plany jest jednakiem romskim i rusyńskim portalom się nie zrealizowały. I z tych, ale i mnohych dalszych faktów wychodzi, że mężczyzny musiał dyskaty na dofinansowania narodnostnego wysyłania, inszak nie może czekać dalsze pozytywne rezultaty. Przedstawicieli rusyńskiej mężczyzny już skorysze apelowali, że nijak nie digitalizuje się radiowy archiw narodnostnego wysyłania w Koszyciach. Potiszującym faktom je, jak informował Lowac, że naszli się grosze na to, żeby w najbliższym czasie była przyjęta osoba na czastkowo zaniatost, która przed tym u narodnostnym radiowym wysyłaniu robiła i to ta pocznę z digitalizacją archiwu. Jednocześnie Lowac powiedział, że radiowy archiw ma je przenieść się do budowy telewizji w Koszyciach. Co z reformą samosprawy? Pośrednim planowanym punktem była informacja o aktualnych legislatywnych procesach i aktywności w obłasty praw narodnostnych mężczyzn. W punkcie ryżne Petro Medwid zwrócił uwagę na to, że przed czasem Združenia Miast i Seł Słowakii i Združenia Samosprawny Kraj Słowakii przedstawili pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy. Dokument rachuje i złuczowaniem miast i seł do większych cilków i małaby to byty rewolucja w samosprawach, poklaby to władza i parlament pryniali za swoje ryszenia. Nikt przy tym nie komunikował i z narodnostnymi mężczyznami i mężczyzny nie znają, jak u większych cyklach będą gwarantowane ich prawa, które mają teper w ramkach okremych seł i cymist, gdy tworzą holem 15% żyteliów. Upełnomoczony Akosz Horoń powił, że w tym dili będę kontaktować bezodkładno dyrżawnego sekretaria Ministerstwa Wnętrznych Spraw Słowackiej Republiki Michała Kaleniaka, który ma je totu agendu u swoim portfolio i będę żadaty, żeby przed przyjmowaniem takich ważnych ryszeń były wszystkie detale komunikowane i z przedstawicielami mężczyzn. Dalsze zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny i Etnicznej Grupy odbudę się w oseny, przed tym będę zasiadaty Pałata Narodnostnych Mężczyzn. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się wastriaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w Astriaba.

Kiedyś dum. Ihorczyku, Demku, maleńkie moje lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komaniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam sercia wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damiane.

Dobry wieczór, wy tam w Piatnyciu, czy wy to na słuchowysku, no i dalsze smesut przy karpackich nowelach i przy noweli karpacki Honczar, kolejna, następna jej czast. Bardzo serdecznie zapraszam. Zyszło paru dny. Myrosław stał się sztodennym hościom w zaklatym monastyrii. Tu naszał win szczyrist i prawdu, i to ty dwa prydbany dary pestył i tiszył się nima, jak ditynca najdenym świtlykom. Honczar, fedyszyn, nevelo odstał od swojej lakonicznosty, ta wseradisno i otwarto wytał nadchodiaczoho Myrosława, a fewronka jak sołowi szczebetała i coraz barże wtichała w swoju sit Myrosława. Od perszoj striczy zajała się w nym lubą do połnoho łask dziewczate, wypelęczenoho przyrodą, wychowanoho w narodzi, szto skarbą był dla niej. Do dziuky, szto jak polowa różyczka swerbołuska swobitni rozkwytała pit karpackim nebom. Ne znała bezkonecznych, wywerchowanych żełań. Ne wpywała się modnyma narkozamy świta, lem tycho i w drużbi z czarujuczą przyrodą sama czarowała, ne znajuczy ani jaka snewolujucza syła w jej żywych oczach, w jej bezstarostliwym uśmichu, w oswobitnym jej słowi. A przy tym promieniła z jej jakesa wyższa dusza, szto ne mogła się zo samoj lem natury rodyty. Jak dołcho wyczekuwanej, ożywlejuczej majowej doszcz oświżat wipriucze od spekoty kwitia, tak dijała lubą fewronkę na emirka. Swoho miścia ne naszą win w szykownym na pozir świti, w joho prudach, w oszołamlajuczym modnym szalinstwi, a szmarenej na idyllicznej berich swobody i szczerosty zapał w sołodki son. Ludę z oseła dale obchodyli stary, rozwaliny i rozpowiadali o wse nowych przypadkach i czornych diłach neznanych sył w monasterii. Wist neszła, szto widmak w wydi honczaria stritył na połonyńskiej steżci młodoho szuchaja i zaczarował ho rozmaryną i wywarom z heczy peczy. Odraz po tym

Lyszyła szuchaje jeho droha parasia, odkochała się i pokochała inszoho z czornyma oczami, a sam szuchaj szmarył się z rozpuky w propast i zenu. Niczny pastuchy, szto na ryniach sterech lykony, prysichaly na wszytko wo świti, że medże małkamy i rusałkamy i chrajuczyma ponad rikom wydili prybranu wińciom z paprotyny rusałku zo zaklatoho monastyria. Toty i sesy rozpowiadali, że wydili tiż jako honczar potajemni noczamy schodyt się z dworskima panamy z didyczom krajewskim i jakosyma kontuszowyma, szto niedawno przybyli z Krakowa. Sesy podii selane objaśniali sobie tym sposobom, że krasna, a niedobra pani didyczka Emilia tiż nie inakrze, alem od neczystoho kupiła swoją krasu i dalsze trymat z nym sztamu. Aż to było dale, doznate się po pererwie.

i myrosłał. Zdohadował się, że honczar schodzyć się z panamy, a jeho tajemny czyst. Połomin w oczach na spomyn omenuwszym unykania selan były w protywnosti do onoho zachoplinia, z jakim wytał win karpacki świt. Myrosław zresztą wydił inczu krasu. Krasu, szto świtą była dla neho w oczach i uśmichu fewronky. O jej krasi besidowało się welo i w miści, gdy fewronka nosyła na prodaj nianiowu robotu i swoi hafty. Swoją krasą i swoimi haftami daleko sławiać się hucułki, ta nikto nie znał takich haftów jak fewronczyny. Wist o prekrasnej fewronci rozeszła się szeroko, aż i josyfyński mundurowy miastecki starosta, italianec, powił, że nie widział jeszcze takiej krasy lycia. Sokolecki lis wse wytał swoich buszujuczych orłów, a dyczyna nie stawała już zaczudowana, a poznawszy swoich worogiów, kryła się w jarłach. Ta ostatnio od kilkoch już dny Myrosława nie było w monastyrii. A honczar banuwał i chodził jak neswi, potupywszy hołowu, a na fewronczyny zwidania nie odpowiadał. Nie przypominał sobie honczar, kiedy Emyrko nie jawlał się dłuższy czas. Sądzę było w południowi największej wysoczyni. Słało spekotu, prederajuczy się zawziato na starą monastyrską werandu, gdzie fewronka i chrajuczy z dykyma hołbamy starała się rozwesty sebe. Aj, jania z ochnatych marus johoczeła. W lisowych nedriach zatriszczało. Fewronka zorwała się i operszy się o porucza werandy, wzerała się w stronę lisa. Emyrko! Wraz wykryknęła radisno. Myrosław był w minuti na werandzie i wytał się za obyczajem. Ej, Emyrku! Zaczął honczar, nie pidnosiaczy oczy. Nie mi jem już, Emyrku, najty soj miścia. Zabył jest o fedyszyni. Nie zabył jem nit, alem tak, jakosy, wy unykate ludy, ta może ja wam nie na ruku. Boże! Zabesidował fedyszyn, chwatywszy się za hołowu. Szto wy chwaryte, Myrku, wy, ja was, wszystko tamto się minuło. Wterł rukawom oczy i o chwilu hejby, postydawszy się swojej słabosty, przybrał zas chmarną pozu i stojał na pił odwernenej od Myrosława i pozerał na połonyny. Pak wziął z ławy topir i bez słowa oddalił się do lisa. Z listiatoho chmelu sperchnął hołb i sił na rameny fewronkę. Pozerajte! Obernuła się do Myrosława, śmijuczy się oczami. Pozerajte, jaki krasny i łahidny to hołb. To dyki hołb, a jednako jak win mi przyjazny. Mam taki chciły lis, wszystkie one moi oblubęci. Dwychnuła ruku z prosą i hołb dziobkał. Prynymał dar swojej gazdyni. Znaje się win i na pociłunku, rekła dale fewronka. Ta hołb dwychnął kryła i poletił. Win wydno ne kochat fewronku, powił śmijuczy się Myrosław. Ne kochat? Może, ale ja za jedno kocham joho. I fewronka obernuła się na zapiatku swoho safianowoho czerewika. Żartuwał jem. Win kochat was i kto by was nie kochał?
Oj, te naśmichujte się. Hejby protywyła się we wronka i operszy się o stołb werandy, styskała w ruzi kwit habzyny. Mirosław skłonył swoje lice guni i czuł czarujuczy żar jej lycia. Besiduwali, rozumili się bez sliu. W nebi horiaczym krużyły łastiłkę. Nad sełą nesli swoje kryła bezkydnie astriaby, wysmotrujuczy z wysoczyny dobyczy dla się. Habzyna szto rosła pod starymi murami, wypryła od speky, a chmel szto wył się po stołpach werandy, słabnął wo swoich objaciach. Niebo było czyste, prozraczne. Na dalekim horyzonti rysowali się syniawy, ponyńskie chory, jak mityczne, niedostępne krainy, kazali spoczyty na sobie oku. Wo wszystkim jawiła się pełnota lita i dnia. Nechołodno było i w duszy Mirosława. To nie był to podół tepłoho witru, a horiaczo z wielką syłą tysnuli się do duszy wojetliwe mysle. Słońce śwityło dla niego, oszczestliwlujuczoho wzerał się w neznanu buducznist. Był win w krainie medze szczęściom a snom, de ne wirymy, że sme szczęśliwy, a szczęśliwy sme nie znajuczy o tym. Dołho trymał win ruku fewronky, a nimy oczy ich besituwali hołosno. O wielki, prawdywi lubowy. Pociłunok pouczył ich na wiki.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nigda się nie kinczyć, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czyta tchnyszkę, żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyszok jest jak tiło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem.
7: Knyszkę sód towarzystwom, które sobie człowiek sam doberat.
8: Dobry den, witamy w audycji Radio Czytalnia. Dneska budemo czytaty teksty o kwitkach, roślinach, jako towaryszat człowiekowy od niepamiętnych czasów. To tu prekrasne twory przyrody wse probudzali w człowieku najwyższe estetyczne doznania, a fascynacja ich krasą leżyła trwały ślid w naszej kulturze. Krasne kwity dają radość i spokój, łagodzą napięcia i rozwijają wrażliwość. Żeby mieć gardy kwitki, trzeba o nich dbać, podlewać, okopywać i nawozyty. Posłuchajmy śpiewanku ansamblu Łastiłoczka z Przemkowa.

0: Nvidia stanowić natchnienia dla różnego rodu artystów, malariów, rizbiariów, muzykiów i poetiów. Posłuchajmy wersza Bohdana Ihoria Antonycza o kwytuczych czeremchach, jak nie dają o sobie zabuty.
1: Bohdan Ihor Antonycz, czeremchy. Jak ćwiczka się kuryt czeremcha, wieczera pobożni ruci. Z weczerni wertają cialemky, do chyż zadumano i duczy. Zabytym, mi kraju nehoden, cwit czeremch w myslach bolaczych. Kiedy misiac nad nima wychodyt, hej bywił siany kołaczyk. Czytał jako tutko.
0: Jednym z najbardziej lublenych, kwytuczych kriakiów jest lelejak, który zachopla na jar pachniaczyma kwitami.

0: kwitu, nawet najskromniejszu, najbarże tiszat na jar. Podoł i zimowi pererwi, zas choczemy się tiszutu ich krasom. Posłuchajmy krótko opowiadania, hosnowanego na lekcjach lemkiwskiego języka, w jakim pojawi się wiele nazw jarnich kwitiu.
1: Jarnia prohulka. Jednego słonecznego dnia wybraliśmy się z rodyczami na prohulku. Słońce śwityło już dosyć mocno, a niebo mało krasny i syni kolor. Piszliśmy wzdłuż potoka, żeby pidzeraty przyrodu, kotra budyć się do życia. Uż za chyżą, za żertym swystą prywytali nas szpaky, kotry byle się obudku, jak u niano włony prybyly na lepi. Pryzeraliśmy się ich śmiesznym bytkam do zdołho, ale naraz pod naszyma nohami pojawiła się żaba. Nie jak się nas nie bojała, lem skakała sobie spokini w stronę potyczka. Piszliśmy w ślid za nią. Wielka młaka przy beriszku pełna była żabich jajec. Kuz nas obrydyła galaretuwata maś, za to piszliśmy dalej chory potoką. Jaki to był przyjemny den. Nianio zorwali bachnitki, kotryma pak prykrasyliśmy z tyłu w wielkim pokoju. Chcieliśmy też wstiaty łotat, ale szkoda się nam ho zrobiło, żeby zmarnił w wazonyku. Krasze wyhladał nad wodą. Po dorozi wydzieliśmy jeszcze jarnyk, niezabudkę, fijałkę i konopelkę. Na derełach pojawiły się już pierwsze jasnozelene listoczki. Czeremcha, judyna, swerbołuska, chabzyna i łochynia już male kwitowe pupki, kotry lemż dale, żeby się otworyty. Jak wyszliśmy z lisa na dorogu, naszym oczom wkazali się oświetlene sąciom chory. Mały zelenkawy kolor, popereplitanej biłyma plamkami kwytuczych dykych czereszni, jabłynok i róż. Na łuci też przywitała nas wesna. W niewielkiej jeszcze trawi zakwytły już kuridubki, maji, konwalei i dzwonki, a nad nima roili się pczoły, muchy, czmeli i motyli. Pod wielkim szkwirką za chyżą metale się w oczy fijałkowy, żółty i biły szafrany. Z lisa dolituwał do nas hołosny i śpił ptachiu. Czuty, że już przyletili żółtogródki, dyke hołuby i łastiłki. Może nawet bocany wernuli już z tepłych kraju. Ciła przyroda tiszyć się z jary, a my razem z nią. Chyba nigdy indy jarny wyhladat tak kraśnie, jak w naszych chorach Karpatach. Czytała Warwara Duć.
0: Na żal, już mało kto pamięta lemkiwską nazwę kwitiu. Starajmy się hosnuwaty naszą nazwę, kotru wydumali nasze predku. Nie dajmy im zahybnuty, bo to czast naszej spadkowyny. Posłuchajmy wersza o żółtym kwitku, jaki rosnę na moczarach, w jarkach i nad potyczkami.
2: Petro Murlianka, jak łotat w łodzi. Stryczu się z tobą, lękołyno, obejmu stesnu. Jak dido babi, precysaliu, tak się mi prysny. Przedu do tebe, jak z prochania, z pokorą w duszy wyjdu. Jak łotat w łodzi, prychrapanej zejdu. Recytował Martin Ludkowski.

0: Swerbołuska kwitne delikatnie różowymi kwitkami, który pak zamieniajcie w czerwone kohutki pełny witaminy C.
1: Petromurjanka swerbołuska. Na beriszku korcz swerbołuski. Dawno już minuło lito, kole różowiła się kwitią. Dawno już listoczkę z niej opale, lem owoczy czerwony przystały, aż pokorczenej trymając się hołuzok. Poklany nadejdę człowiek, nie zbere do jeden i nie wyrecze. Dobre wino z dykoj róży, posmutnije swerbołuska. Tacy za to, że i ludę wozmut owocz krasu, albo za to, że ją nazwód dykom? Nic, nie za to. Bude i smutno, pere smutno, że zabyli jej prawdziwe meno. Swerbołuska. Czytała Klaudia Dyczko.
0: Róża jest uszlachetnioną wersją swerbołusku. Posłuchajmy śpiewanku z płatni Oj Lelem ansamblu Serencza.

0: kwitu podla zwyczaju, darujemy inczom, żeby zadasz to pod jakuwaty, albo uhonorowaty. Posłuchajmy opowiadania Petra Murianko.
1: Mamen den i konwalei. Andrejko bardzo kocha swoją mamę. Jakże ją nie kochaty, kiedy ona taka dobra, myła. Naraz zmuczena, naroblena, a siada koło neho, przytulet, zwiduje jak w szkole było. Zaran mamen den, co to wydumaty? Zastanawia się Andrejko, żeby ten den był dla mamy wesołej, radisnej. Widome, Hardy popriacze w swoim pokoiku, riuniczko poskładać bajkę na poleczci, to jasne jak dneszni den. Jasne też, że namaluje sam kartoczku z serteczką i kwitkami. Ale co dalej? Co dalej? To te słowa nie dawały Andrejkowi spokoju, kiedy iszł na zbieratę żywych polowych kwitków, które mama bardzo lubi. Nad potoką, przy żąbi, urwał 3 żółte łotaty z szerokim liściem i grubymi stebłami. Do nich, poskładanych na flakonyk, włożył srebrzanyki synyci. Wtyszył się, kiedy wzrył czerwone maki. One doraz rozweselili jego wiazanoczku. Tak, wiazanoczku mam, dumał. Ależ to dale. Schodził już z chorobka, kole popry starych dubach wzrył ochromatku białych konwalej. Znał, że mama ich lubi najbardziej, ale lemtołdy kole rosnut. Pamięta z Andrejku jak chłony, mama była z nimi z jego małą sestryczką aż tam het, pit smryczyną. Od tam al widno było ciu weliku uku, rozpostertu jak najkraszy kolorowy dywan. Mama tołdy powiła: pozerajte, moje ditoczkę, na krasny świt. Kole nie byłoby kwitia, jar wyglądałaby jak płaczucza osin. Za to trzeba szanować te kwitoczki i zbieratelem toty, których jest duże. A koło konwalej przyklaknuła, wsmotrywała się długo i hołosno wdychała ich aromat. Nie zorwała. I choć nie powiła przy nich ani jednego słoweczka, Andrejko znał, że konwalej zrywaty nie trzeba. Dynes stojał i dumał. Przypominał sobie uliciu i handlarkę, co prodawali wiazanoczkę konwalej. I jak to, miurkował, one może zrywaty, a my nie? Stojał i dumał. A może tamte konwalej byle od kalsy prowezeny? Może nie w naszych horach wyrosły? Chyba tak. Stojał i dumał. A mama tak lubi konwalej. Zrwaty, nie zrwaty. Lem jedno, mamo. Lem jedno. I zorwał. Wsadził ją do seredyny wiazanoczki na sam werszok. Kole schodził dołą berechom, serdeczko mu było tak, że aż boliło. A w mamy den, kole darował wiazanoczku, serce dobry nie wyskoczyło mu z grudy. Pozerał na mamu i zdawało się mu, że smotryt ona lem na konwaleju. Przywyczuwało się mu, że biły jej dzwinoczki zaczynają tremtity, że zaraz rozdzelenkają się tychym płaczom. Ale mamyn hołos przerwał tyszynu. Dziękuję, synoczku. I wydiło się mu, że to mama mocniejsza niż se przytuliła go do sebe. Nie wyrekła przy tym bliższe ani jednego słowa. Ale Andrejko znał, że mama zrozumiała jego lubą, choć z konwalej w naszych chorach Karpatach nie trzeba zrywaty. Czytała Natalia Małecka-Nowak.
0: Jednym z bardzo popularnych kwitków, które darujemy bliskim, są róże. Często są też one prysutne w śpiwankach. Nieprypadkowo, za to, że są symbolem

narodu. Już teper zapraszamy na następny odcinek naszego programu i żełamy duże zdrowia. Audycję zruchtowali Olena Duć i Warwara Duć. Na zakończenie śpiewanka Ojna Hori Kwitok Lelejowy. Śpiewat i grat ansambl ruskoj bursy z Gorlic Teroczka.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie będzie widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyna. I budeš lem mi i niczej inczej. Od najbільшого болю найбільший.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

jeszcze radny z Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим.

Plem FM 106 i 6 Gorleci 103 i 8 Polkowyci. Plem FM to twoje radio.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

witam was słuchacze. Gdyśni nasz program rozpoczali sestry Bary, które zaśpiewali bardzo popularną i znaną piśń żydowską Hawa Nagila. To symboliczna piśń, której pierwszego nahrania dokonano w Jerozolimie w 1915 roku. Dokonał to Abraham Zewi Idelson. Melodia tej piśni była znana przez stolicia, ale tekst piśni nie zachował się. A czom? Była to ta piśnia tak zwanym nygunom, to jest melodią, którą lemsia nutyło. To ta tradycja śpiewu w formie nygunił polichat na tym, że żydowska religia zaborania używania besidy w czasie szabasowego idła, po merze rytualnym myciom róg, a obowiązkowym zidżyniom chałki szabasowej. Ale zakaz besidy nie zwalnia z obowiązku wyrażania radosty przeżywanej bez ciłej szabas. Od tale powstawały melodii najczęściej rytmiczny, które były śpiewane tołdy bez użycia swił. Do największego rozwoju nigunim przyczyniła się hasycka kultura z 18. stolicia. Tołdy hasyckie cadyki układali swoje nigunimy melodii i wprowadzali ich w życie w swoich synagogach i domach modlitw. Bardzo często twierdzi nigunim czerpali melodii z lokalnych wzirciu. Można najtywnych nawet lemkiuskie melodii.

0: aż się sam czuduję, czy mi jeszcze dotla nie było programu pro jedną z etnicznych grup, która stolitiami zamieszkowała na Lemkowyni razem z Lemkami. Bo w wspominach starszych, w tym i w naszych programach, proto tu grupu już się besidowało. Zapraszam was na fragment besidy, którą przeprowadził z panem Semanem Madzelanom nasz radiowy kamrat Paulo Hanas.
1: Była jedna rodzina żydowska.
2: I czym oni się zajmowali?
1: Żydy?
2: Tak.
1: A mali taki maleńki biznes, tam sklepy, to mali bułki, wino, chleb, sól, naftę. Ale takie wszystko, co było potrzebne. I mali taką maleńką gazdywoczkę, może z 3 hektary pola. To im trzymał ten Zosia Major Grinszpan, ten Żyd. Jaki dobry barszczowek. Trzymał konika si, orał to tu zemlę, nim barże był tak jak gazda. A jego żena się zajmowała biznesem, taka to, i Milka i była.
2: A co się z nim stało po wybuchu?
1: O, ja nie był wtedy doma, bo byłem, chyba byłem, tak, Niemczyni byłem. Ale czułem, że przyszli. Kazali się przenieść do Grybowa. I w Grybowie byli tam całą rodziną, a Niemcy już szykowali getto w Nowym Sączu, takie bardzo wielkie getto, na ciebie pobyt, ale lem zdrowych ludzi. A takich płańczych, to i w tym i tego majora naszego Żyda i jego żenę Milku i jej ich dziłku Brandziu i zjacia Mordka, to rozstrzeliali na Białej pod Grybową, zaraz takie seło biała. I tam zakopali, tam są.

Vneske ołowni chciłbym wam przedstawić izraelsku śpiewaczku, która zove się Ahinoam Nini, ale przybrała się scenicznej pseudonim Noa.

Noa rodziła się w 1969 roku. Sama pisze o sobie, na jej twórczość największe wlijania mali Johnny Mitchell, Paul Simon i Barbara Streisand. Noa jest autorem większości swoich piśni. Grat na gitarii, na fortepianie, na gitarii i na innych instrumentach. Noa wrodziła się w Izraelu, ale jej rodzice przyjechali z Jemenu. Jej ojciec to inżynier chemik, a mama dzieciaczy psycholog. Kiedy mała ona len paru rokiu, wyjechali oni do Ameryki, ciłą rodziną. Jak mała 8 rokiu, zaczyna śpiewać swoje pierwsze śpiewanki.

0: malujecież. Wczyć się w New Yorku w Akademii Mistectw, ale koli ma 18 roku, leszat nauku i wtycze do Izraela. Chce hyn się oselit. Wstuplat hyn do szkoły i za jakosy czas zapoznaje z hyn muża, kotry zove się Asher Barak. Jak wszystko żeny w Izraelu i Noa dostaje wyzoł do wojska. Służy w wojsku 2 roky i jej służba kończy się rangą sierżanta wokalisty.
1: Stop. It's 3:15. You have 1 minute.

na początku 90-tych roków stricat gila Dora i nawiązuje z nim współpracę. Dor to wirtuos gitary i kompozytor. Kiedy Gil Dor wzrył Nou, był oczarowany. Wzrył dziś w niej Nelem Krasnu, dziłku, ale i talentliwu uczeniciu. Zaczynają oni współpracę razem i wydają dwa pierwsze albumy. Jeden z taką muzyką popową, rockową i jazzowymi standardami, a drugi z poemami, z tworami izraelskich poetes, która to płatnia zyskuje niezwyczajnie wysoki status w Izraelu.

No a to czasty jest w Europie. Osobliwi we Francji. Ale Nelly Mhun zrobiła wielką karierę. W 1998 roku bere uczast w takiej oto podii.

W 1998 roku Noa, jak znana gwiazda międzynarodowa, zagrała rolę cyganki Esmeraldy w muzykalowym przedstawieniu Notre Dame de Paris. Znana to historia osnowana na powieści Wiktora Hugo Sobor paryżskiej Bohomatery. A jak sme już czuli, razem z nią w przedstawieniu śpiewał tołdy jeszcze nikomu nieznany Garou i toty, które zrobili już mniejszą karierę, Bruno Pelletier, Patrick Fiori i Daniel Lavoie.

Po sukcesie w Izraelu przyszła pora na to, żeby to sukces zrobić iż merze narodowa. Dokonało się to w 1993 roku, kiedy to Gilles Dor wkazał nagrania zrobione razem z Noą Patoły Metenium. Jak to pokazało, Pat Meteni zrobił sztomich i Noa zaczęła być popularna na całym świecie. I od tale berut się dwa napriamy jej twórczosty. Jeden to barże, powiedzmy, komercyjnej medze narodowej, a drugi to dna wnutriszni izraelski rynok.

to ta jej popularność dowela do tego, że nagrywała ona w duetach i ze Stingą, ze Stevie Wonderem, czy belgijskimi śpiewaczkami Larą Fabian czy Moran Kaledą. Trzeba przypomnieć, że jej śpiewanki mogliście czuć na przykład, kiedyście te obserwowali filmy Roberta Benignoho Życia je krasne. Nagrywała muzykę też do filmu Luca Bessona Historia Jean d'Arc, jak też śpiewała na hołą koło śpiewanku do filmu Babel.

0: Gracias, Miguel.
1: De nada, Noa.
2: Kolbesidujemy jeszcze komercyjnu dialnist. No i to trzeba przypomnuty ciż jej występ na festiwalu Eurowizji w 2009 roku razem z drugą talentliwą śpiewaczką Myrą Awad. Reprezentowali one na tym konkursie Izrael. No i trzeba powiedzieć, że bez uśpichu zaniali 16. miejsce.

Dotla Noa wydała 14 płatni. A właściwie 13. Bo do ta 14 wyjdę lada moment i będę bardzo ciekawa. To będą żydowskie standardy. No i może wartałoby to tu wykonawczyniu wprowadzić do naszej muzycznej bazy. Dotla, ani jedna jej płatnia nie była wprowadzona do naszego automatu. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że Noa ma męża, doktora pediatru, doktora Ashera Baraka. Mają troje dzieci, syna Aeliogo, Diuku, Enoju i maleńkoho, trzeciego synoczka, który ma na imeno Jam. Mają też psa Tinu. Noa jest też aktywna w polityce. W 2004 roku była przez Izrael wysłana jak przedstawiciel tej drżawy do Międzynarodowej Organizacji Wyżywlenia FAO. Dneska ja się z wami już praszczam. Zapraszam na grałce za tydzień. Bohdan Gambal.

0: 106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.
1: Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok, tam już

stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie będzie widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budeś lem mij i niczyj inczyj. Od najbliższego bólu najbliższy.